0: Halo, zdrowe.
1: Kupujemy, Roso.
2: Nie,
1: kosztem, bym się nie szedł. Ale to jest mój